0: nand
1: asoye ndikwen how nibuka
0: oyo ndirimbo yitwa ubuzima no guhana hana wapi je ni jambo wumvise muri yo ndirimbo rabwo yoba yitwa uko
1: ni wa mwananze nzuku
0: oh yareka kunchanga yano majambo wumvise nda cha uranzi nduki yunchanganya kwiri
1: nacho mucho munzi akandika
0: D1 eh njanye naho sawa
1: eh

0: ngo yuko musabe indirimbo ubu mugatumaze kwinjira mu gice cacu ca gatatu ivyo kuri ivyo gusaba indirimbo bica bihera. Allo na mahoro. Allo.
1: Ah
0: oui
1: wani wandondeye
0: jewe